Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

się dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Zerwane dachy, uszkodzone budynki i domy bez prądu przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech już w kraju wrócili specjalnym samolotem. Przyjrzymy się też wyjazdom pielgrzymkowym. Kto odpowiada za bezpieczeństwo ich uczestników? Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek intensywny deszcz i burze nad Polską. Po opadach m.in. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalane są drogi, podmyte posesje i ulice. Na Śląsku silny wiatr zerwał kilkanaście dachów. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej nawałnicy i ulewnych deszczach najczęściej byli wzywani do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
1: Powiecie sieradzkim uszkodzone zostały dwa dachy. W Urzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
0: Mówił nam Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Do wielu mieszkańców trafiły wczoraj alerty RCB. Pierwsza grupa poszkodowanych już w Polsce, 21 osób wróciło specjalnym samolotem z Węgier. Maszyna wylądowała na lotnisku w Rzeszowie. 5 osób od razu przewieziono do 2 tamtejszych szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji, są już w domu z bliskimi.
2: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje placówka MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Z kolei w szpitalach na Węgrzech pozostaje nadal 18 osób. Spośród 12 ofiar zidentyfikowano 7. Strona węgierska wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który przewoził Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Dziś policja chce doprowadzić go przed sąd, który przedłuży mu areszt o 30 dni. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie. A tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale też organizator wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Krzysztof Płowecki.
3: Biuro pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowania wyjazdów.
4: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
3: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
4: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
3: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
0: A można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Oaza dla mieszkańców. Pod koniec sierpnia finisz prac budowlanych dotyczących mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami. Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
0: Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Jak jest many, to jest listany. 12 minut po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Imieniną dzisiaj obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Leona, Ludwik, Paula, Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława. Wszystkiego najlepszego. A świętują rodziny Roman Polański, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Janusz Leon Wiśniewski, polski pisarz, Edward Norton, amerykański aktor, reżyser filmowy, a także Christian Slater, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego, jeśli świętujecie dzisiaj swoje mniejsze lub większe jubileusze, urodziny, imieniny. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo piękną prawdę o relacji z Bogiem, że wyrzeczenie się siebie jest bardzo obficie wynagradzane przez Jezusa. I znowu, wyrzeczenie się siebie nie polega na przyjęciu bezrefleksyjnej postawy, na braku stawiania pytań, na ślepym pójściem za tym, co ktoś powie, albo za tym, co powie przełożony, któremu nie można się sprzeciwiać. Nie. Wyrzeczenie się siebie to pójście za Chrystusem. Mimo tego, że nie zawsze się z tym zgadzam, mimo tego, że pewnych rzeczy nie rozumiem, mimo tego, że mam pytania, pójście za Chrystusem jest bardzo obficie wynagradzane przez Niego samego. Nie wahajmy się za Nim iść.
3: Reklama.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Znowu niespodzianka?

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Magia opanowuje WIG Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. WIG Koszalin, ulica Koszalińska 3.
2: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Reklama.

0: Bon Jovi Always na antenie Radia Plus. To już 28 minut po godzinie 6. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia. Za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Warto posłuchać.
1: Reklama. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsza grupa Polaków już w kraju po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Specjalny samolot przetransportował wczoraj 21 poszkodowanych. 5 osób prosto z rzeszowskiego lotniska przewieziono do szpitali, 16 wróciło do swoich domów. W węgierskich placówkach nadal przebywa 18 naszych rodaków. Jeżeli stan ich zdrowia pozwoli, oni też wrócą do kraju. Do wypadku, przypomnijmy, doszło z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Autokarem, którym podróżowali polscy pielgrzymi, autokar wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Przed nowym rokiem szkolnym czeka nas protest nauczycieli. Mają manifestować 31 sierpnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument przygotowany przez ZNP zakłada powiązanie wynagrodzeń pedagogów ze średnią pensją w gospodarce. Rząd zapowiada pracę od 2024.
2: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
1: Mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja, przypomnijmy, 31 sierpnia. Susza w Hiszpanii. Trudna sytuacja sprawiła, że do ponad 100 gmin dowożona jest w tej chwili woda pitna. Najgorzej jest w prowincji Salamanca na zachodzie kraju. Zdaniem ekspertów, nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów i rosnące zużycie, także za sprawą turystów.
0: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. Przy zespole szkolno-przedszkolnym w Redzikowie w powiecie słupskim pojawił się pierwszy w regionie lekomat. Nowoczesne samoobsługowe urządzenie ma ułatwić mieszkańcom bezpieczne pozbywanie się przeterminowanych leków oraz odpadów powstających podczas domowego leczenia. Można z niego korzystać przez całą dobę. Mieszkańcy mogą pobrać specjalne pojemniki, a następnie oddać do urządzenia odpady, których nie powinno się wyrzucać do zwykłych koszy ani wylewać do kanalizacji. Korzystanie z urządzenia ułatwia bezpłatna aplikacja mobilna. Do parafii naszej diecezji trafiły plakaty zapowiadające kolejną pieszą pielgrzymkę Miłosierdzia Bożego do Myśli Boża. Tym razem jej tematem jest Ufam jak święty Carlo Acutis. Podobnie jak w poprzednich latach, pątnicy wyruszą w niedzielę 23 sierpnia ze Szczecina i dojdą do celu pielgrzymki 25 sierpnia.
3: Ksiądz Stanisław Wiechowski, koordynator pielgrzymki z naszej diecezji. Pielgrzymka do Myśli Boża ma być taką okazją do doświadczenia Miłosierdzia Bożego w naszym życiu. O nim wiele nam przekazała święta Faustyna, która też działała jakby pod takim duchowym kierownictwem księdza Sopoćki. I on, będąc w Myśli Bożu, właśnie wskazał to miejsce jako takie szczególne miejsce, gdzie możemy doświadczyć tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia.
0: Osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce mogą się zgłaszać poprzez formularz, do którego odsyła kod QR na plakacie, albo poprzez maila pielgrzymka.miłosierdzia.bożego@gmail.com. Dzisiaj w regionie aura podobna do wczorajszej, na ogół pochmurno, z możliwością przelotnych opadów, na termometrach do około 19 stopni.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, godzina 7. To poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Wtorek mamy, 18 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Gypsy Kings. Teraz Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. Za 20 minut będzie godzina 7. Czy macie parasole, drodzy słuchacze? Jeśli nie, to trzeba kupić, bo właśnie czytam, że w Polsce zaczyna się pora deszczowa. Padać będzie dzień w dzień. Dzień w dzień. Jak długo? No, z tydzień, tak mówią synoptycy. Oczywiście z przerwami, no to już nie będzie tak strasznie, że od rana do wieczora i tak przez 7 dni w tygodniu. Ale jest też dobra wiadomość, wrzesień ma być wyjątkowo ciepły i suchy, więc jest szansa, że odbijemy się pogodowo jeszcze i lato wcale nie ucieka, to wcale jeszcze nie jesień. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Bonnie Tyler, It's a Heartache, także Rezerwat i Zaopiekuj się mną, a w tej chwili na zegarach za 19 minut 7.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Reklama.

0: Rezerwa w Zaopiekuj się mną na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Czas na wspomnienia historyczne, o których opowie Artur Moczarski w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 18 sierpnia 1936 roku rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii. Tego dnia w roku 1943 dzięki depeszom wywiadu AK lotnictwo brytyjskie mogło zbombardować niemiecki ośrodek i poligon Peneminde, gdzie rozwijano produkcję pocisków V1 i V2. Przed 24 laty kończyła się ostatnia pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. 18 sierpnia to była wtedy niedziela i właśnie wtedy papież beatyfikował Sancję Szymkowiak. Ta zakonnica serafitka pochowana jest w kościele świętego Rocha w stolicy Wielkopolski, niedaleko Politechniki, dlatego często widać tam modlących się studentów. Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po pielgrzymce do Lourdes dojrzała w niej myśl o wstąpieniu do zakonu. W roku 1936 została serafitką i przyjęła imię Sancja. W zakonie pełniła różne funkcje, była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką i furtianką. W czasie wojny dom, w którym mieszkały siostry, został przez Niemców zmieniony na hotel, a siostra, która była także poliglotką, pomagała angielskim i francuskim jeńcom. Nazywali ją potem aniołem dobroci. Umarła w wieku zaledwie 32 lat na gruźlicę gardła, a jej ostatnie słowa brzmiały: umieram z miłości.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Są już pod opieką polskich lekarzy. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Zalane ulice, powalone drzewa i zerwane dachy, setki strażackich interwencji po ostatnich burzach. Chodził swoimi ścieżkami, wymykał się stereotypom. Za chwilę też wspomnienie wybitnego aktora, zmarłego Jana Frycza. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. A z tymi informacjami w naszym studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michale, powiedz, w jakim są stanie?
2: 16 osób zostało odebranych przez rodzinę. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii, jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
2: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
1: A pamięć ofiar wypadku na Węgrzech uczcili wczoraj minutą ciszy pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje, którzy feralnej nocy z soboty na niedzielę wracali do domu. Po tym, jak ich autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z autostrady i przewrócił się na bok, życie straciło 12 osób. Mateusz Chłystun.
4: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
5: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
6: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
4: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
7: Tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
4: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
4: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. W całym kraju ponad 1120 strażackich interwencji związanych z gwałtownymi ulewami i burzami. Najwięcej tych interwencji było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Nawałnice uszkodziły tam ponad 40 dachów. To był pogodowy Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Brąboszem.
9: Wszystko zalane.
10: Tu też powalone drzewa.
9: No są powalone.
11: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
9: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało. To na zimno tak.
10: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
12: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: Silne nawałnice uderzyły też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wymyka się wszystkim stereotypom, nawet we wspomnieniu o nim. Był osobowością niezwykłą. Tak mówi o zmarłym Janie Fryczu Jan Englert. W jego intuicji tkwiło coś odkrywczego. To z kolei wspomnienie reżysera teatralnego Krystiana Lupy. Przypomnijmy, Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny, zmarł w wieku 72 lat. A zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Znany m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się także w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
13: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem.
1: W ostatnich latach Jan Frycz zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
14: Dzisiaj w regionie aura podobna do wczorajszej, na ogół pochmurno z możliwością przelotnych opadów, na termometrach do około 19 stopni.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Może być i herbatka. 5,5 minuty po 7, wtorek, 18 dzień sierpnia. Dzień dobry, witajcie. Za chwilę Pet Shop Boys, teraz Celine Dion w Radio Plus. Kasia Kozimor, zapraszam do 9.

0: Suburbia, czyli przedmieścia, to oczywiście Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Jeśli wybieracie się gdzieś za miasto, pamiętajcie o pocztówkach, o tym, że warto taką pocztówkę do nas wysłać, bo trwa nasza zabawa, w której wspominamy trochę to, jak się kiedyś podróżowało po Polsce, jak się takie pocztówki kiedyś wysyłało, bo teraz wiadomo, coraz rzadziej nam się to zdarza. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, a czekają zestawy wakacyjnych nagród specjalnie dla Was. Gadżety, które przydadzą się na każdą podróż, ręcznik, torba plażowa i kilka jeszcze tam drobiazgów, m.in. okulary przeciwsłoneczne. A za chwilę w Radio Plus Albano, Romina Power, będzie też Roxette i piosenka zatytułowana Dangerous.
1: Reklama.
2: Widziałeś go? Jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
2: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg, Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom

0: udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.

Roxette Dangerous na antenie Radio Plus 25 minut po godzinie 7. Są takie atrakcje, które wydają się bardzo groźne i niebezpieczne. Na przykład huśtawka w Berlinie, 120 metrów nad ulicą. Jest taka huśtawka, można się pobujać. Droga to impreza, stówka kosztuje. Ile tam minut? Kilka. Trzeba być też nie cięższym niż 180 kg. Bo inaczej to z tą huśtawką nie wiadomo. No i ogólnie trzeba być w dobrym stanie, jak to jest opisane przy wejściu, w dobrym stanie psychofizycznym. No tak, bo to nie lada odwaga pochuśtać się 120 metrów nad asfaltem. Za chwilę Czesław Niemen pod papugami na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 7. Na razie myślimy nie o huśtawkach pewnie i o aktywnościach na świeżym powietrzu, a bardziej o parasolach, które w ciągu najbliższych godzin na pewno będą potrzebne. Ba! Nawet kalosze poproszę.

0: muzyki brak. Można sparafrazować pewnie, że można pod parasolami. 28 minut po siódmej w Radio Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostrzeżenia hydrologiczne dla wschodniej i południowej Polski. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla czterech województw i drugiego dla części warmińsko-mazurskiego. Wody w rzekach może przybyć na Podlasiu, Mazowszu, Łódzkiem i na północy Lubelszczyzny. Tam możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego południa. Teraz protest głodowy migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Bierze w nim udział ponad 100 osób. Protestujący domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Na przygotowanych plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys z końca lipca, kiedy do Ceuty przedarło się właśnie z Maroka ponad 70 tysięcy osób, jest przedmiotem debaty politycznej w Hiszpanii. Opozycja zarzuca rządowi bierność wobec tej sytuacji. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena French. Nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła graczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
2: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. Dopiero w listopadzie ma się zakończyć przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Słupsku. Od wielu miesięcy kierowcy i piesi zmagają się tam z utrudnieniami. Powodem jest jego przebudowa będąca elementem modernizacji linii nr 202 na odcinku Lęborg-Słupsk oraz samej stacji kolejowej. Mówi Przemysław Zieliński, przedstawiciel zespołu biura prasowego spółki PKP PLK.
3: Praktycznie przez cały styczeń, cały luty prace musiały być wstrzymane ze względu na bardzo niskie temperatury. Stwierdzono też sporo kolizji z sieciami, które nie były ujęte w dokumentacji. Jedna z tych kolizji, wodociąg, trzeba było całkowicie przesunąć w inne miejsce, żeby nie dochodziło do jakichś zalewań w tej części miasta.
2: Przedstawiciele PKP przypominają, że realizowane na Pomorzu inwestycje opiewają na kwotę kilkunastu miliardów złotych, a modernizacja słupskiego węzła to jedynie fragment większej całości ukierunkowanej na skrócenie czasu podróży i zwiększenie liczby pociągów. Dzisiaj o 10:00 otwarty dla ruchu zostanie remontowany odcinek ulicy Zwycięstwa na osiedlu Rokosowo w Koszalinie. Kierowcy będą mogli ponownie przejechać w kierunku centrum, jednak na miejscu nadal będą prowadzone prace i będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany obejmą skrzyżowanie ulicy Trauguta 4 marca i Zwycięstwa. Wykonane zostaną jeszcze m.in. prace przyłączeniowe, montaż elementów małej architektury, przesunięcie wiat przystankowych oraz nowe nasadzenia i zagospodarowanie zieleni. Wtorek w regionie podobny do poniedziałku, na ogół pochmurno z możliwością przelotnych opadów, na termometrach do około 19 kresek.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii będzie Rod Stewart, będzie też Tanita Tikaram. Twist in my sobriety, już teraz Kasia, witam i zapraszam do godziny 9:00.

0: Rod Stewart, Baby Jane w Radio Plus za 17 minut, będzie godzina 8 poranny program Radia Plus, to rano staje. Idzie człowiek do sklepu, patrzy na te metki, sprawdza do kiedy data ważności, czasem nie dowidzi, tam szarpie się, okularów zapomniał, teraz będzie łatwiej, być może, bo Japończycy wymyślili taki sposób, żeby opakowanie zmieniało kolor, jak coś już do wyrzucenia i się nie nadaje, to zmienia kolor i będzie wtedy ostrzegać konsumenta, że to już jest po terminie. No, może się zdarzyć, że kupimy jeszcze w terminie, ale potem leży w lodówce gdzieś tam zapomniane, zmieni kolor i wiadomo, wyrzucić na zielone pewnie, albo coś w tym stylu. Za to będą odpowiadały barwniki roślinne, więc żadna chemia, ale podobno no, na razie trwają testy, czy to się przyjmie, czy też nie przyjmie. Fajny pomysł, bo czasami to jest tak, że data spożycia na opakowaniu się nie zgadza, ale produkt całkiem jeszcze do rzeczy jest. A tutaj będzie jakaś tam chemiczna synteza, czy coś tam będzie to powodowało, że rzeczywiście bez względu na to, czy termin minął na papierze, czy nie, to będziemy wiedzieli, czy się rzecz nadaje do spożycia, czy nie. Wiem, można powąchać, pomacać, wtedy też się wie. Za chwilę na naszej antenie Police Every Breath You Take będzie też Last Ketchup. O proszę, ketchup do mięcha, fajna sprawa.
1: Reklama.
2: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Bebex. Zapraszamy.
1: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
6: Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu. Już we wtorek, 25 sierpnia, Primark zawita do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
7: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 4 minuty, godzina 8, poranny program Radia Plus, która no wstaje. Wakacje jeszcze są, lato jest, lato trwa, co niektórzy planują dopiero wyjazdy, więc dla was mamy zestaw gadżetów bardzo wakacyjnych, między innymi torba plażowa, tam całe mnóstwo wspaniałości. Nasza zabawa trwa, zabawa, w której pretekstem do wspomnień wakacyjnych są oczywiście kartki pocztowe, których już się raczej nie wysyła. I czekamy na takie MMS-y, a właściwie nie MMS-y, wasze zdjęcia, które wysyłacie do nas przez stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Można oprócz tego zdjęcia napisać o swoich fantastycznych wakacyjnych wspomnieniach. Może to być orężada w woreczku na przykład, coś mi się kojarzy, chociaż ja to miałam bidon chyba z kompotem rabarbarowym zabierany ze sobą na basen miejski we Wrocławiu. Tak było. No dobrze, czekamy na wasze wspomnienia. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową, wyślijcie nam fajne zdjęcie ze swoich wakacji i opis swoich cudownych wspomnień. Teraz Del Shannon, Runaway, za 3 minuty, 8 w Radio Plus.

0: I tak to leciało. Del Shannon Runaway za chwilę na antenie Radia Plus. Najnowsze wiadomości. Po 8 wracamy do przebojów z nutą nostalgii i naszej wakacyjnej zabawy.
1: Reklama.
2: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemirackiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Plus Koszalin.
1: Południowa i centralna Polska pod znakiem burz. Strażacy wyjeżdżali z pomocą ponad 1000 razy. Część poszkodowanych już w kraju, pozostali przebywają w węgierskich szpitalach. Powiemy, kiedy zostaną przetransportowani do Polski. Po powrocie CPN-u ceny paliw w dół. Jak się przedstawiają dziś, o tym za chwilę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy, to skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Michale, ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą. Wodą 2 lata temu.
2: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
3: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
2: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie. Nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
4: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało.
5: Wszystko zalane.
6: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
2: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: Michał Skolimowski, o niebezpiecznej pogodzie dziękujemy. 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło do Polski, 18 nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech. 2 osoby są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty do kraju będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów. Zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
1: W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób, do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. A dziś przed węgierskim sądem stanie kierowca autokaru. Zdaniem węgierskiej policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi także krośnieńska prokuratura. Ceny paliw w dół, jak wiemy, wrócił rządowy program CPN. Dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
8: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
9: Oby jak najdłużej.
8: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
9: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
8: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
10: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
1: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga rodzice, to już ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300 plus we wrześniu. Ci, którzy chcą dostać pieniądze na dziecko z programu Dobry Start w przyszłym miesiącu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia.
11: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
1: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS-u na Mazowszu. W całej Polsce złożono ponad 2 355 tysięcy takich wniosków, a mamy na to czas do końca listopada. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
12: Dzisiaj w regionie aura podobna do wczorajszej, na ogół pochmurno z możliwością przelotnych opadów, na termometrach do około 19 stopni.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 8. No trochę zazdrościmy tym, którzy dopiero otwierają oczy, chociaż z drugiej strony dzień będą mieli trochę krótszy. Belinda Carlisle, za chwilę Heaven, a Place on Earth, a teraz Aha i Take on Me na antenie Radia Plus. Witajcie, zapraszamy za chwilę rozstrzygnięcie naszej porannej zabawy.

0: O niebie to była piosenka, to teraz będzie piekło dla odmiany.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Chociaż i niebo się znajdzie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałaś nam o jakimś szlaku diabelskim, czy dobrze pamiętam? Nie, piekielny. Piekielny szlak.
2: Piekielny szlak to szlak, który prowadzi z piekła do nieba lub też z nieba do piekła. Łącznie ma długość ponad 244 km, a że jestem fanką takich długodystansowych spacerów. Na Konecczyźnie szlaków też nie brakuje. Także co prawda etapami, nie na raz te 244 podjęłam to wyzwanie. I tak sobie spaceruję.
0: Dobrze.
2: A szlak prowadzi między innymi przez Maleniec. To właśnie stamtąd wysłałam.
0: No właśnie, piękna pocztówka. Tak, to jest coś w rodzaju przystanku autobusowego?
2: Dokładnie, taka to wiata. Stary przystanek, tak, przystanek autobusowy.
0: Który wygląda jak szafa.
2: Zachwyciło mnie to miejsce. Już nie pierwszy raz to widzę, ale dlatego właśnie mówię, mieszkańcy mają piękne serca. Wiadomo, zawsze można to wyrzucić. Jak ktoś może skorzystać, to niekoniecznie są markowe rzeczy, ale dobrze, że ludzie myślą o tym, że mogą się podzielić.
0: Jasne.
2: Właśnie.
0: Podzielnia to takie miejsce właśnie, które wysłałaś nam piękne zdjęcie kolorowe. No to polecamy ten szlak jak najbardziej. Może nie naraz, tak jak mówisz, ale tak, rzeczywiście. Wracać, spacerować, podziwiać i być uśmiechniętym i szczęśliwym.
2: I doceniać nasze polskie zakątki.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy za tą wskazówkę, za to piękne miejsce, którym się podzieliłaś z nami. No a dla Ciebie zestaw upominków od Radia Plus, które wysyłamy.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do
2: dobrego
0: usłyszenia.
2: Dnia wam życzę. Do usłyszenia.
0: Jest kwadrans po 8. Dziękujemy w Radio Plus, a za chwilę ABBA, będzie też Seweryn Krajewski.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.

0: Spadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, który rano wstaje, Seweryn Krajewski za nami, czekasz na tę jedną chwilę. Nie ma co czekać, wszystko się pewnie jakoś fajnie potoczy w dzisiaj, we wtorek 18 sierpnia. Czas na wiadomości i prognozę pogody w Radiu Plus.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Widziałeś go?
4: Mhm, jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
6: Magia opanowuje Big Koszalin! Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
1: Reklama.
2: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
7: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego zdarzenia na torach w Świętokrzyskiem. Na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów pociąg potrącił 49-latka.
8: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
7: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. Strona ukraińska skierowała tam ponad 600 bezzałogowców. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 180 dronów bezpośrednio nad obwodem moskiewskim. W miejscach, gdzie spadły szczątki, pracują teraz służby ratunkowe. Wiadomo, że uszkodzony został kompleks logistyczny jednej z firm. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z gliwicką prokuraturą rozbili gang, który handlował nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych.
9: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Przy ulicy Partyzantów w Słupsku powstaje Słupskie Centrum Wsparcia. Oficjalny termin zakończenia prac to luty przyszłego roku, ale przy obecnym tempie istnieje szansa na szybsze oddanie budynków do użytku. Swoją siedzibę będzie tam miał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów oraz Centrum Integracji Społecznej.
10: Obecnie trwają dość intensywne prace, jeśli chodzi o wykonanie elewacji budynku głównego, czyli budynku MOPR-u. W budynku 24 zakończyły się prace tynkarskie, w budynku 25-26 trwają intensywne prace w zakresie wykończeniowym, suchej zabudowy, jak również montażu glazury i terakoty.
9: Mówi Adam Franczak, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Wartość prac wzrosła do 57 milionów złotych, a to 6 milionów więcej niż planowano. 30 milionów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ruszyła przebudowa ulicy Trzcianeckiej w Pile. Na wyznaczonym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia, a także bezpieczniejsze rozwiązania dla pieszych i rowerzystów. Kierowcy muszą liczyć się z przejściowymi utrudnieniami, jednak organizacja ruchu została zaplanowana tak, aby minimalizować przeszkody. Co ważne, autobusy miejskie kursują bez zmian. Po zakończeniu prac ulica zyska nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz azyle spowalniające ruch, co poprawi bezpieczeństwo. Wykonawca zapowiada, że inwestycja ma szansę zakończyć się przed wyznaczonym w umowie terminem, jeszcze przed końcem roku. W ciągu dnia w regionie aura podobna do wczorajszej. Na ogół pochmurno z możliwością przelotnych opadów deszczu. Na termometrach do około 19 stopni Celsjusza.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Kim Wilde za chwilę, teraz Madonna, La Isla Bonita. Wakacyjne rytmy jak najbardziej cały czas na antenie Radia Plus.

0: Kim Wilde UK na antenie Radia Plus za 19 minut 9, to poranny program Radia Plus, który wstaje we wtorek 18 sierpnia. No to za chwilę Kane Dalfour i Dave Stewart w duecie Lily Was Here i Ultravox Dancing with Tears in My Eyes.
1: Reklama.
2: Dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Pańkowicza 17 Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113593 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.

Trawox Dancing with Tears in My Eyes na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. To już wszystko już w dzisiejszym porannym programie Radia Plus, które rano wstaje. Na kolejny zapraszam jutro po godzinie 6, ale to nie koniec przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, te nieustające na naszej antenie. Za chwilę punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska. Teraz z kolei jeszcze przed 9 Anna Jantar i Za każdy uśmiech twój.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Tęcza, tęcza, nie w koszalinie firmą znaną.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
5: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Uszkodzone dachy i samochody, powalone drzewa. Śląsk sprząta po ostatnich nawałnicach. Współpraca, by wyjaśnić okoliczności katastrofy autokaru. Razem pracują nad tym polscy i węgierscy prokuratorzy. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 20 uszkodzonych dachów w regionie. Śląskie liczy straty po wczorajszej nawałnicy. Grad wielkości kurzych jaj spadał na samochody i budynki. Mocno ucierpiały powiaty gliwicki, pszczyński i cieszyński.
2: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
1: Mówi nam Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. A w regionie od rana trwa sprzątanie. Najwięcej szkód dynamiczna pogoda wyrządziła w centralnej części regionu. To był Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
3: Teraz wielkie sprzątanie.
4: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
5: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
3: Tu też powalone drzewa.
6: No są powalone.
7: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
8: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. No na zimno tak.
3: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
9: No właśnie. No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: A w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. 2 równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru z udziałem Polaków na Węgrzech. Sprawę badają śledczy obu krajów. We wczorajszych oględzinach wraku uczestniczył prokurator z Krosna, a współpraca śledczych jest możliwa dzięki tzw. europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateusz, powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument?
10: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
10: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
1: Kierowca autokaru został zatrzymany, dziś stanie przed węgierskim sądem. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec lipca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że pracownicy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę, spółkę czekają gigantyczne koszty i wypłata odpraw.
12: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne. Dlatego, że Pyszne dotychczas zatrudniało na umowie zlecenie ze stawką godzinową, przestrzegało przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niestety powszechną praktyką w wielu pozostałych platformach jest zatrudnianie na różnego rodzaju dziwnych umowach.
1: Mówił Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl nie kryją zaskoczenia, a rzecznik Platformy Aleksander Rosa pyta o intencje urzędników.
13: Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której po sobie następują kontrole, będące w tym samym przedmiotowym zakresie i które to kontrole prowadzone są w sposób, można powiedzieć, błyskawiczny. Chciałoby się powiedzieć, czy już w oparciu o z góry przesądzony rezultat.
1: Ustawa o pracy platformowej, która ma uregulować kwestie zatrudnienia w aplikacjach takich jak pyszne.pl czy Uber, trafiła już do konsultacji społecznych. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 3 grudnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze krótko sport. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barsa ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
14: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Maria Magdalena i Sandra na początek.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9. Teraz 18 dzień sierpnia w kalendarzu. I wczoraj stało się coś takiego dziwnego, ponieważ o 20 u mnie za oknem był już zmierzch. I sprawdzam, i dzisiaj dzień trwa 2 godziny i 16 minut krócej niż ten najdłuższy dzień. I wszystko wskazuje na to, że te dni będą coraz krótsze, ale na szczęście mamy jeszcze lato. I to lato będzie przez miesiąc z nami, przynajmniej kalendarzowe, więc cieszymy się z tego, co mamy i z nadzieją wypatrujemy słońce, które ostatnio nam troszeczkę też za bardzo dopiekało. No nie dogodzisz, nie dogodzisz. 21 minut po 9 na zegarze. Złą pogodę będziemy sobie osładzać piosenkami. Radio
1: Plus. Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu. Już we wtorek, 25 sierpnia, Primark zawita do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Every time we touch Maggie Reilly w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Zgiełk, ruch, mnóstwo szumu wokół. Głośno jest ostatnio nie tylko i w Polsce, ale i w różnych innych krajach na świecie, ponieważ wszystko pędzi i świat pędzi. Gdybyśmy tak na chwilę chcieli wysiąść z tego pociągu, to najlepiej w Butanie. Powstał nowy ranking, na który powołuje się National Geographic. Powstał ranking najspokojniejszych miejsc na świecie, takich, w których znajdziemy ukojenie. I na pierwszym miejscu tego rankingu jest Butan. Co ciekawe, czyli przede wszystkim dlatego, że Butan to mało zaludnione, niewielkie państwo, ale w konstytucji Butanu jest zapis, że 60% jego terytorium, co najmniej 60% jego terytorium pozostanie zalesione. A w tym momencie lasy pokrywają około 70% powierzchni kraju. Na kolejnych miejscach mamy Namibię, jest także Botswana, Zambia, Gabon i ogólnie kraje afrykańskie zdominowały ten ranking. Polska jest w tym rankingu, ale jeśli chodzi w ogóle o europejskie kraje, to nie ma nas w pierwszej 25, natomiast Estonia zajmuje miejsce 34, Finlandia 39, 40 miejsce zajmuje Szwecja i Polska w tym rankingu także się znalazła na miejscu 82. Ale prawda jest taka, że jeżeli naprawdę szukamy spokoju, to znajdziemy go nawet w najbardziej zatłoczonym, w najbardziej gęsto zaludnionym mieście. Czy to jest Warszawa, czy to jest Poznań, czy to jest Wrocław, Kraków, i mogłabym tak wyliczać, wszędzie każdy znajdzie takie miejsce, w którym poczuje spokój. A jeśli wy właśnie do takiego miejsca się udaliście, albo wasze wakacje wyglądają zupełnie inaczej i nie szukacie spokoju i odpoczynku, tylko zgiełku i wrzawy, to też dajcie nam znać, napiszcie nam pozdrowienia z urlopu. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, wyślijcie nam taką zdjęciową pocztówkę, dołączcie pozdrowienia, my odwdzięczymy się tym samym, wyślemy naszą pocztówkę z czystą pocztówką, taką, żebyście mogli wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. Et si tu n'existe pas, i joda się teraz.

0: Marek Grechuta, będziesz moją panią w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. A podobna myśl prawdopodobnie zaświtała Henrykowi Sienkiewiczowi w głowie, gdy spotkał Marię Szetkiewiczównę. I to było w Szczawnicy podczas jego odczytu z pobytu w Ameryce. Pisarzowi tak bardzo spodobała się Maria, że postanowił się z nią ożenić. Ale niestety pierwsze oświadczyny zostały odrzucone. Jednak okazuje się, że Henryk Sienkiewicz zyskiwał przy bliższym poznaniu i po jakimś czasie ponowił oświadczyny i ta propozycja została przyjęta. To było właśnie 18 sierpnia 1881 roku. Taka historyjka z kalendarium. 14-16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi USA for Africa i We Are the World. Radio
1: Plus. Reklama. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu. Już we wtorek, 25 sierpnia, Primark zawita do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
4: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: I Want It All i Queen w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Koło brzeg obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Tymczasem rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc finansową. Pieniądze przekaże samorząd województwa podkarpackiego. Będzie protest nauczycieli. To w ostatni dzień wakacji. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi wracający z Medjugorje. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Co będą badać śledczy?
2: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
3: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
2: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
1: Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa rannych, których stan zdrowia pozwalał na transport do kraju. Tymczasem rodziny ofiar i poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech mogą liczyć na pomoc finansową. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
4: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc. Jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
6: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską i będziemy walczyć o podwyżki.
5: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
6: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
5: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
1: To był Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Przed nim kilka tysięcy kilometrów. Lot Krutka można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
7: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów, wykorzystując wznoszące prądy ciepłego powietrza. Dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje, to jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni.
1: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wcześniej Krutek spędzał zimę m.in. w Egipcie i Izraelu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Pet Shop Boys i Go West na początek 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: W Radiu Plus lato z nutą nostalgii, a prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy wybrali się do lasu i wrócili z koszami pełnymi kurek na przykład. Wysyp kurek według prasy w tym momencie na Warmii i Mazurach, więc ci, którzy są w okolicach, powinni szturmować lasy. A taka jajecznica z kurkami, mogę sobie na to pozwolić. Teraz pora na drugie śniadanie idealna, 10:20 na zegarze. To właśnie coś takiego jak jajecznica z kurkami, to jest taki smak lata, chociaż to lato dzisiaj bardziej jesienne niż letnie, ale jesień z grzybami także nam się kojarzy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pepex. Dziki jeans. Zapraszamy!
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
1: Reklama.

Tarzan Boi Baltimora w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut, 26 już nawet do 11. Mówiłam dziś o tych miejscach na świecie najmniej zatłoczonych turystycznie. To czas na te najbardziej zatłoczone, jeśli chodzi o Europę. Według badań platformy Holidoo, tym miejscem, tym miastem, które jest jednym z najbardziej zatłoczonych w Europie, jest Dubrownik. Przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. To w pełnym sezonie. Do tego jest jeszcze Wenecja. Tutaj 21 turystów na jednego mieszkańca, Brugia belgijska, Rodos w Grecji, a także Reykjavik, tutaj 16 turystów na każdego mieszkańca, więc jest to sporo osób, gdy wszyscy nagle postanowią przyjechać do takiego Dubrownika, który jest niewielki przecież, to faktycznie robi się bardzo tłoczno i takim rozwiązaniem może być przyjeżdżanie do takich miejsc właśnie poza sezonem, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, że nie mamy młodzieży szkolnej w domu, to maj na przykład w Dubrowniku, bardzo przyjemne, ciepły, nie smaży nas tak słońce na tym dubrownickim murze, jak na przykład w lipcu czy w sierpniu, a przy okazji też możemy pooddychać i poczuć to miasto tak, jak ono wygląda normalnie. Więc to jest jakiś pomysł na to, jak zwiedzać te najbardziej zatłoczone miejsca poza sezonem. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się na wakacje wybraliście, czy zostaliście też w domu, to czekamy na te pozdrowienia z wakacji od Was. Na radioplus.pl specjalny formularz, wyślijcie nam pocztówkę z pozdrowieniami, czyli zróbcie po prostu zdjęcie i dołączcie pozdrowienia, a my odeślemy swoją pocztówkę z pozdrowieniami, z naszymi podpisami, a także taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Self Control i Laura Brennigan teraz w Radio Plus.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11. Jeśli chodzi o Whitney Houston i piosenkę I Wanna Dance With Somebody, to możemy ją teraz zobaczyć. No nie tak dosłownie, ale właśnie jedna z najpopularniejszych lalek na świecie ma twarz Whitney Houston. I to twarz i kostium, który jest zaczerpnięty z teledysku I Wanna Dance With Somebody z okazji urodzin, które świętowałaby artystka 63. i też 40-lecia kariery, gdyby mogła świętować, ukazała się lalka Barbie właśnie z jej wizerunkiem. Już Whitney Houston już dawno temu, gdy jeszcze żyła, myślała o tym, że chciałaby mieć swoją lalkę. Wtedy myślano o tym, żeby to była lalka z filmu Bodyguard, a tym razem jednak firma postanowiła uhonorować artystkę i jej karierę właśnie tym utworem, do którego wszyscy chyba chcemy tańczyć. I jeśli chodzi o lalkę Whitney Houston, to tutaj odwzorowano właśnie dokładnie to, co artystka miała na sobie w teledysku The I Wanna Dance With Somebody z 1987 roku, więc jest ta dopasowana sukienka w takim kolorze wrzosowo-różowym. Są specjalne kolczyki, do tego ta burza loków. No i zastanawiam mnie tylko, czy to będzie taka lalka, którą będą bawiły się dziewczynki, czy raczej dziewczyny takie w wieku 40-50 lat ustawią sobie taką lalkę na półce. Radio
1: Plus. Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Creates a Holiday i Bonnie M w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii i jeszcze wakacje trwają. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia wierzchowo.pl.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Kolejne osoby są przygotowywane do transportu do Polski. Nowe informacje po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Taniej za tankowanie. Na zachodzie Polski więcej kierowców z Niemiec. W wakacje brakuje krwi. Potrzeby każdego dnia są ogromne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
2: Razem współpracując z lekarzami oraz z personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
1: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
2: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
1: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. 10 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Peczenichy pod Charkowem. 8 zostało rannych. Lokalne władze poinformowały, że Rosjanie zaatakowali wieś rakietą. Uszkodzone są prywatne domy, sklepy, poczta i samochody. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Taniej za tankowanie cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
3: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód, 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
1: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Niebawem do emerytów i rencistów trafią dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. czternastki. Pełna kwota wyniesie w tym roku blisko 1980 zł brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
4: Wypłata czternastek z ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten problem wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy dzieli się nią mniej krwiodawców, a potrzeby każdego dnia są ogromne. Dlatego centra krwiodawstwa apelują.
5: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi, dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy, zapraszamy do oddania krwi.
1: Mówi Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale też podczas różnych akcji wyjazdowych, których latem jest wyjątkowo dużo.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Beloved, Lady Punk, OMD i Ace of Base w najbliższym czasie.

0: Around the Ace of Base w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. Czy pocztówki już wysłane? Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, zróbcie taką pocztówkę zdjęciową. Wyślijcie do nas, a my się odwdzięczymy pozdrowieniami i pocztówką Lato z notą nostalgii od Radia Plus. Do tego dołożymy jeszcze pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać i masę naszych wakacyjnych gadżetów. Radioplus.pl, tam czekamy na waszą pocztówkę z wakacji. Przypomnijcie sobie czas, w którym byliście na kolonii i wysyłaliście pocztówki z pozdrowieniami. Z pozdrowieniami czasami do rodziców ze specjalną informacją, że pieniądze się skończyły, więc warto byłoby je dosłać, żeby tak pociecha szczęśliwa na tych czasach, na tych wakacjach wypoczywała. Albo właśnie takie w czasy z rodzicami w domku typu Brda w lesie, gdzie na poddaszu czuć było zapach tej smoły od papy, którą był dach przykryty. Proszę sobie to wszystko przypomnieć, a potem napisać do nas z pozdrowieniami z wakacji. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
6: Widziałeś go? Jest boski.
7: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
8: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
9: Magia opanowuje WIG Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. WIG Koszalin, ulica Koszalińska 3.
1: Reklama.

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj będzie to pocztówka od Natalii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wakacyjnie.
1: Natalio, to taka pocztówka z czasów pod jabłonią, nie z czasów pod gruszą, tylko w czasy pod jabłonią. Przepiękna jabłoń i życzenia niezwykle ciepłe, choć ze zwykłego miejsca wakacyjne dla całej ekipy speakerów Radia Plus przesyła zwykła Natalia ze zwykłej Bydgoszczy. Ja się tutaj nie zgadzam, ale doczytam do końca. Tegoroczna kanikuła przybrała budżetowe szaty, dlatego uwiecznione zdjęcie zrobiono na rodzinnej działce pod miastem i ma ono także budżetowy charakter. Brak na nim mojej osoby. Uznałam jednak, że widok zwykłej jabłoni ze zwykłymi owocami może cieszyć się nie mniej niż kadry z egzotycznych destynacji z własnym obliczem, choć radość raczej taka sama, zwłaszcza jeśli na co dzień mieszka się w ruchliwym centrum miasta. W każdym razie zwykła działka z małym radyjkiem i stacją Radio Plus robią mi lato, za co dziękuję i pozdrawiam. My bardzo dziękujemy i Nataliu, po pierwsze, jesteś niezwykła. Niezwykła jest to pocztówka i niezwykłe jest to, że znalazłaś chwilę, żeby do nas napisać o tych wakacjach na działce, bo to też przyjemne przecież.
2: Jak najbardziej. Poza tym uważam, że nawet takie zwykłe przesiadywanie pod tą właśnie symboliczną, czy gruszą, czy jabłonią też jest, może być ciekawe. Tym bardziej, że trochę to nawiązuje do czasów takich nostalgicznych sprzed 30-40 lat. Mimo, że akurat mam 30-40 lat, akurat ten wiek, ale uważam, że to też może być fajne, sympatyczne, tym bardziej, jeżeli jest się zmuszonym do spędzania akurat takiej formy wakacji.
1: Ja myślę, że to jest całkiem przyjemne też zmuszanie, bo właśnie taka chwila oddechu, jak się ma działkę, to czasami tych wakacji wcale nie potrzebujemy gdzieś wyjeżdżać.
2: Jasne, myślę, że takie kierunki jak Turcja, Egipt, czy jakieś zamorskie kraje są w porządku, owszem, ale jeżeli naprawdę mieszka się przy bardzo ruchliwej ulicy, w dużym mieście, to należy to docenić, to co się ma.
1: To ja jeszcze tylko dopytam o te jabłka, które spadły z drzewa. Co to za jabłoń?
2: Trudno powiedzieć dokładnie, jaki gatunek, jaka odmiana, natomiast wiem, że przepyszny kompot wyszedł i wychodzi cały czas.
1: Cudownie. To jeszcze, kiedy ostatnią pocztówkę taką ręcznie wypisałaś?
2: Myślę, że jakieś 20 lat temu.
1: Ach, to będzie jedna pocztówka czysta z okazji, super, żeby komuś jeszcze ją wysłać. Być może się skusisz na takie pozdrowienia, lato z nutą nostalgii. Pocztówka także od nas i jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze teraz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Tak jak napisałam może w swojej wiadomości, dla wszystkich speakerów Radia Plus i wszystkich słuchaczy i tych, którzy spędzają aktywnie lub mniej aktywnie czas na swoich działkach, a także na tych zagranicznych, egzotycznych podróżach.
1: Jasne, do tych pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Julia i Chrissy w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 14 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. El Condor Pasa i Simon i Garfunkel. Radio
1: Plus. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
7: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: chałupy. Welcome, to jest Zbigniew Wodecki na koniec 11. Wakacyjnie kończymy 11. Do 12 pozostały tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca polskiego autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Napad na jubilera w Bydgoszczy, trwają poszukiwania sprawcy. Złota alga na kanale Gliwickim, już 300 kg śniętych ryb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
2: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa, w planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa obława na sprawcę napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed jej zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł.
3: Policjanci z bydgoskiego Szwedrowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
1: Mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Służby analizują teraz nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z jego części. W wodzie pojawiła się złota alga. Padło już blisko 300 kg ryb.
4: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
1: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa-Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: To wykonanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
6: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
5: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansu we Włocławku.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości lokalne. Alicja Górska, zapraszam. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Koszalinie. Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej jest już gotowa na przyjęcie dzieci. Żłobek zapewni miejsce dla 100 dzieci w wieku do 3 lat.
8: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. To jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy. Postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Zlokalizowane to będą cztery grupy najmłodszych mieszkańców Koszalina. Termin był naprawdę krótki i tutaj chylę czoła i kieruję ogromne podziękowania dla wykonawców.
7: Dzień otwarty w placówce dziś od godziny 14 do 18. Pamięciownik od 9 do 13 września w Darłowie. To mobilny pawilon wystawienniczy, który stacjonował będzie na rynku w Darłowie. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia wcześniej wybranego przez siebie zdjęcia, by go udostępnić do zeskanowania i podzielić się swoją historią. Tak powstanie wyjątkowa wystawa, pełna opowieści, wspomnień i anegdot mieszkańców Darłowa. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej i Darłowski Ośrodek Kultury. Koszalinie do końca dnia zachmurzenie zmienne, a na termometrach do 17 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Jesteśmy, Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Czy wiesz, Janku, że blisko 90% piosenek, które trafiły na listy przebojów, to piosenki o miłości?
9: Mhm.
10: I takim utworem zaczynamy. Everything I Do It For You, Bryan Adams.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na spektakl multimedialny Zobaczyć piosenkę. Takie spektakle już się odbyły wiosną, teraz kolejna porcja na jesieni, a Radio Plus jest patronem medialnym tych wydarzeń.
2: Zgadza się i już 15 września, to będzie wtorek, o godzinie 19 w Warszawie będzie się można wybrać na ten spektakl. Mamy dla Was podwójne zaproszenia, dajcie krótko znać, dlaczego chcielibyście się akurat wtedy pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny, bowiem 18 sierpnia 1946 roku urodziła się Irena Jarocka. Artystka odeszła od nas w roku 2012. Urodziła się w Srebrnej Górze, ale dorastała w Gdańsku. Tam też odebrała bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne, bowiem uczęszczała do studium nauczycielskiego wychowania fizycznego i biologii, ale studiowała też na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. No i występowała w rozmaitych zespołach. W końcu w roku 65 debiutowała na estradzie w klubie Rudy Kot. To był wówczas bardzo słynny klub Rudy Kot, oczywiście w Gdańsku. No i tak rozpoczęła się jej profesjonalna kariera. Występowała i na festiwalu w Opolu i towarzyszyła chociażby Alibabką podczas występów w telewizyjnych programach. W roku 68 utworem Gondolierzy z Nadwisły wzięła udział w festiwalu piosenki w Sopocie i zdobyła wyróżnienie za interpretację. Wyjechała na stypendium muzyczne do Francji, do Paryża. Tam doskonaliła sztukę śpiewania, sztukę estradową. No i potem wiele przebojów wylansowała po powrocie do Polski. Chociażby piosenkę, którą za chwilę zagramy, Wymyśliłam Cię, ale też ma na swym koncie wielki, wręcz światowy, można powiedzieć, przebój. Odpływają kawiarenki, bo ta piosenka zdobyła nagrodę na najsłynniejszym wówczas festiwalu światowym w Tokio. Wymyśliłam Cię, Irena Jarocka. Gdyby żyła dziś, świętowałaby urodziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu, koło brzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
6: Dziki jeans.
7: Dziki jeans.
6: Nie do starcia.
7: Dziki jeans. Wrangler Rally Outlet.
8: Wańkowicza 17 Koszalin.
7: Dawny Pewex.
8: Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Lightback i Sunshine Reggae, największy przebój duńskiego duetu. Piosenka bardzo często wykorzystywana na składankach z wakacyjnymi przebojami. A za chwilę przekonamy się, kto dostaje od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Zgadza się, dozwoniliśmy się do Michała. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
0: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś z prośbą o podwójne zaproszenie, ale nie zostawiasz go dla siebie, tylko przekazujesz dalej, tak?
2: Tak jest, zgadza się. Chciałbym to przekazać przede wszystkim mojej mamie, ale ogólnie moim rodzicom, w podziękowaniu za to, że tak pięknie moja mama pomaga nam i mojej żonie, mnie oczywiście, w pomocy przy dzieciach, bo my, wiadomo, jak to młodzi ludzie, pracujemy, mamy po 30, więc pracujemy dużo, a mama bardzo pomaga i pilnuje naszych dzieci, także dziękujemy ci, mamo, serdecznie i chciałbym, żebyś się dobrze 15 września bawiła na tej fantastycznej imprezie, na tym spektaklu, żeby to był twój wieczór i twojego, i mojego taty oczywiście.
0: Świetnie. Wow, dołączamy się do tych rzeczy.
1: Dołączamy się w 100%.
0: To bardzo budujące, co powiedziałeś, naprawdę.
1: Tak, jeśli rodzice nie słyszeli, to mam nadzieję, że za chwilę będzie się
2: żona nagrywa. Podobno nagrywa, więc mówię, ona nagrywa, także może usłyszę.
1: Super. Trzymaj się, Michale, dobrej zabawy życzymy w naszym imieniu rodzicom i wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy, i wyciągamy album z największymi przebojami włoskiego duetu Paula i Chiara. To dwie siostry, Paula i Chiara Lezzi, w roku 1996 postanowiły występować. No i rok później wystąpiły już na konkursie Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo w kategorii nowych artystów i wygrały tę konkurencję piosenką, które same napisały, Amici come prima. Potem kolejne piosenki pojawiały się na włoskich listach przebojów i wreszcie przyszedł rok 98 i wtedy wydały singiel zatytułowany Vamos a bailar. To piosenka, która podbiła listy przebojów w całej Europie wzorem duetu Rigueira, innego włoskiego duetu. Siostry Paula i Chiara swoje piosenki w większości śpiewały po hiszpańsku, bo wiadomo, że hiszpański to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Vamos a bailar i Paula i Chiara.

0: Za nami panie z zespołu The Ronettes, wyjątkowo taneczny przebój Be My Baby.
1: A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 1952 roku w Houston urodził się Patrick Swayze. Odszedł od nas we wrześniu 2009 roku. Znakomity aktor filmowy, telewizyjny, tancerz, wokalista i choreograf. Ja podziwiałem jego zdolności taneczne, szczególnie w filmie Dirty Dancing, no ale też zdolności wokalne, bo w tym filmie zaśpiewał piękną piosenkę She's Like a Wind.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Jest koszalinę firmą znaną. Dostęczą wybudujesz znają.
0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają, co się dziwisz. Tęcza działa w koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Aż by się chciało powiedzieć, kiedy to zleciało, że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, teraz będą wbiegały za 2 tygodnie. Nie wiem, czy wesoło, ale...
1: Różnie to bywa z tymi dziećmi. Powoli kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Zaproszenie na dziś wieczór o godzinie 20:00. Przeboje z nudą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Do 22:00 będę grał dla Państwa. Na zakończenie jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 2012 roku w Los Angeles zmarł Scott McKenzie, znakomity wokalista, znany m.in. z przeboju San Francisco, i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

0: Plus Koszalin.
1: Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Nowe informacje służb po Marcinie Romanowskim. Czwarty dzień akcji strażaków to w miejscu pożaru zakładu przetwarzania odpadów na Pomorzu. Sprawdzimy też ceny na stacjach. Jutro będzie nieco drożej. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
2: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa tu pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Czwarty dzień walki z ogniem w chlewnicy na Pomorzu. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
3: Jedna hala się pali nadal, kwatera zakładowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów, próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
1: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro nieco wyższe niż dziś, poinformował o tym minister energii. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46 za litr, a za diesla 7,47. Przypomnijmy, pakiet ceny paliwa niżej został przywrócony wczoraj. Do końca wakacji kierowcy będą płacić obniżoną stawkę VAT. Ponad 30 kg narkotyków w mieszkaniu w Łodzi. Wśród zabezpieczonych substancji była m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA i mefedron. Zatrzymany w Świecku 42-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
4: Tam w różnych miejscach, m.in. w szafkach i zamrażalce, znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg substancji odurzających psychotropowych.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Szczecinie ruszył nabór do programu Dom dla studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
5: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
1: Mówi Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Na nabór potrwa do czwartku do godziny 15.
6: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Pielgrzymka Miłosierdzia Bożego wyruszy w najbliższą niedzielę ze Szczecina do Myśliborza. Pątnicy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pielgrzymować będą wraz z wiernymi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Na miejsce dotrą 25 sierpnia.
7: Ksiądz Stanisław Wiechowski, koordynator pielgrzymki z naszej diecezji. Pielgrzymka do Myśliborza ma być taką okazją do doświadczenia miłosierdzia Bożego w naszym życiu. O nim wiele nam przekazała święta Faustyna, która też działała jakby pod takim duchowym kierownictwem księdza Sopoćki. I on, będąc w Myśliborzu, właśnie wskazał to miejsce jako takie szczególne miejsce, gdzie możemy doświadczać tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia.
6: Tematem tegorocznej pielgrzymki jest Ufam jak święty Carlo Acutis. Teraz ważna informacja dla kierowców. Remontowany odcinek ulicy Zwycięstwa na osiedlu Rokosowo w Koszalinie otwarty dla ruchu. Kierowcy mogą ponownie przejechać w kierunku centrum, ale na miejscu nadal prowadzone są prace i będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany obejmują skrzyżowanie ulic Traugutta, 4 marca i Zwycięstwa. Zamontowane zostaną jeszcze elementy małej architektury i przesunięte będą istniejące wiaty przystankowe. Pojawią się nowe nasadzenia. W Szczecinku częściowe zachmurzenie, a na termometrach do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: i Jason Donovan, który zaczyna nam tę godzinę zapieczętowane posełunkiem Silly Weaver History w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przeboje, przy których niezmiennie lubimy się bawić, odpoczywać, no zwłaszcza w wakacje, a przed nami jeszcze prawie 2 tygodnie tych sierpniowych wakacji korzystamy. Zatem kto może, to korzysta na pewno, prawda? Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a nawet trochę jestem w stanie podejrzeć, bo trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której wysyłacie nam właśnie zdjęcia z tego, jak spędzacie swój wolny czas na wakacjach, do czego zresztą zachęcamy. Przy okazji też parę pozdrowień ciepłych leci od Was, na przykład z Mazur, albo z gór, albo z nadmorza, no nierzadko też ulubione polskie zagraniczne kierunki, czyli chociażby Grecja albo Turcja, stamtąd też pozdrowienia dostajemy, za które bardzo dziękujemy. No i tak, i można nam takie zdjęcie i pozdrowienia na Radio Plus przesłać. Warto codziennie. Rozdajemy Wam w ramach podziękowań takie letnie gadżety od Radia

0: Plus dzisiaj nie będzie inaczej, mniej więcej za godzinę od teraz wyślę komuś koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy dorzucę, coś takiego na pewno się przyda i przy tym obecnym wyjeździe i przy kolejnych, które z pewnością się trafią, a do tego jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało, jedna podpisana przez nas redakcyjnie, z pozdrowieniami również i do tego jeszcze czyściutka, druga zupełnie można komuś wysłać, pobudzić nostalgię, coraz rzadziej się te pocztówki wysyła. Kiedyś no to właściwie taki wyjazd wakacyjny bez wysłania komuś pocztówki, to nie był prawdziwy wyjazd, teraz będzie szansa, żeby to sobie przypomnieć, zatem zapraszamy w Radio Plus za chwilę muzycznie Tina Turner i Michael Jackson.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie!
1: Reklama.

mimowolnie przy tym numerze człowiek ma ochotę wykonać ten słynną choreografię, tak zwany moonwalk Michaela Jacksona i Smooth Criminal. Tylko jedno wykonać, a drugi pomysł i ta wizja, która jest w głowie. Nie przestajemy w każdym razie próbować. Także nie zatrzymujemy się, chociaż tytuł mówi co innego. Stop teraz, Sam Brown.

0: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji.

0: Na zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: była szansa na szybkie boogie-boogie. No i dobrze, dziewczyny z Bakary nam to umożliwiły. No, za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus pora wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Woda znów zalała Głuchołazy. Mieszkańcy uderzają we władze. Zarzuty po pożarze w Poznaniu. 2 lata temu zginęło tam 2 strażaków. Jedno ze zwierząt z łódzkiego zoo podbija internet. W sobotę zlot fanów ziemniaka. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
2: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już było. Problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
1: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
3: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować stuprocentowo na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest, tak jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Biała i Głuchołazy ze swojego koryta.
1: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. 8 lat więzienia grozi 2 przedstawicielom firmy, która prowadziła działalność w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W 2024 doszło tam do pożaru i wybuchu, w którym zginęło 2 strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
4: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo, Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem. Zablokowana krajowa 42 w Stąporkowie. Ciężarówka wypadła tam z drogi, a ruch blokuje naczepa pojazdu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2,5 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podbił serca internautów słynny koendu brazylijski, który mieszka w łódzkim orientarium. To kolczaste zwierzę ma na imię Ziemniak. W sobotę jego miłośnicy spotkają się na specjalnym zlocie.
5: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
6: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
5: A czym się żywi?
6: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubiony przysmakiem są fistaszki.
5: Jak ten zlot będzie wyglądał?
7: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium Zołudź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie w jak bardzo słodki sposób mlaszczy przy jedzeniu.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo. Tematem zajął się Daniel Tekliński.
8: Wiadomości lokalne. Alicja Górska, zapraszam. Strażacy 4. dzień prowadzą akcję gaśniczą w Zakładzie Gospodarowania Odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Dogaszają pogorzelisko. Na miejscu pracuje 14 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja może potrwać nawet kolejną dobę. Spaleniu uległy hale i budynek biurowy. Działania strażaków koncentrują się na dogaszeniu zewnętrznej hałdy. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. W pobliżu zakładu nie ma budynków mieszkalnych. W pożarze nikt z mieszkańców i pracowników nie został poszkodowany. Pomocy medycznej wymagało 7 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Po dogaszeniu pożaru policja i biegli z zakresu pożarnictwa rozpoczną oględziny miejsca zdarzenia, by ustalić przyczynę pojawienia się ognia. Teraz coś dla miłośników lokalnej historii. Muzeum Kolei w Pile i Stowarzyszenie FATA organizują kurs na przewodnika turystycznego po Pile i powiecie pilskim.
9: Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych FATA oraz Muzeum Kolei w Pile. Chcemy w ramach stowarzyszenia bezpłatnie dla miłośników Piły i powiatu pilskiego zorganizować cykl takich spotkań, które pozwolą troszeczkę przygotować warsztat do bycia właśnie takim przewodnikiem po mieście Pile i po naszym regionie.
8: Nabór chętnych do końca miesiąca. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem Muzeum Kolei w Pile. Pogoda! koło brzegu do końca dnia zachmurzenie zmienne. Na termometrach do 18 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: O tym, że życie może być piękne, już teraz w Radio Plus Black i Wonderful Life. Janek Pasterski. Dzień dobry po 14.

Wakacje cały czas w pełni i my też robimy sobie takie malutkie rendezvous, bo podsyłacie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas urlopowy. Zapraszamy, można zrobić zdjęcie, warto nawet, bym powiedział, wysłać nam na radio+.pl, naszej stronie internetowej, do tego napisać parę przyjemnych słów pozdrowień, bo ja już za chwilę będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, trochę podpytywał, jak tam u was, co słychać, jaka pogoda, jakie aktywności, jakie plany, ale też w prezencie będę miał dwie pocztówki, bo ta zabawa nazywa się pocztówka z wakacji, a zatem nawiązujemy trochę nostalgię do tych dawnych czasów, kiedy jeszcze się pocztówki wysyłało. Jedna również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami, to od nas. Druga zupełnie puściutka, można komuś wysłać, coś napisać, tradycyjnie używając do tego celu poczty, albo zostawić sobie na pamiątkę, ale mamy też ze

0: w gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i do tego jeszcze dorzucę ręcznik kąpielowy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: W Koszalinie w najbliższych latach powstanie około 9 km nowych ścieżek rowerowych. O szczegółach opowiemy w magazynie. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Koszalinie. Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej 1 jest już gotowa na przyjęcie dzieci. Także ten temat po południówce. Będzie też relacja z akcji Caritas, tornister pełen uśmiechu w Wilnie. Tam także dotarły wyprawki szkolne. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Widziałeś go?
8: Mm-hmm, jest boski.
7: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
8: Pewnie, może nawet go pocałuję.
9: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
10: Magia opanowuje Big Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
13: Uwaga, informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jach, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
14: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
3: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A tym razem pocztówkę od Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie zawędrowałeś? Do Norwegii, tak?
2: Tak. To była Norwegia, wyspa Smola. I tam będę właśnie się jedzie koło tego pięknego łosia, którym wysłałem na tej...
1: Jest łoś na zdjęciu, ale wyjazd taki troszkę, żeby sobie powędkować przy okazji.
2: Dokładnie. To jest głównie wędkowanie, przy okazji zwiedzanie. Nie zawsze się wypłynie na morze, bo są silne wiatry i sztormy. Tutaj Norwegia w to obfituje. I także tam w chwili, gdy wieje, za mocno wieje, to wtedy wówczas zwiedzamy jakieś ciekawsze miejsca. A tak to jak typowo morskie wędkowanie, łapanie typowo morskich norweskich ryb, halibut, dorsz, molwa, drosma, o takie podobne.
1: To jak te norweskie halibuty, dobre?
2: Przepyszne, tylko największego mi się udało złapałem jednego, 30 kg.
1: No pięknie.
2: Dorsze tarkie po 18 kg, najmniejsze. No ale jednak smażony halibut jest niezbyt smaczny, polecam jak ktoś złapie, go uwędzić.
1: O widzisz, no i to warto sobie zapamiętać. I jeszcze jesteś w Norwegii, czy już po wakacjach?
2: Jutro wracacie.
1: To jeszcze ostatnie tak, chwile, łapcie ich jak najwięcej. A do ciebie trafiają dwie klasyczne pocztówki, jedna z naszymi podpisami, druga puściutka, ale też do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie waszą ekipę całą.
1: Do usłyszenia.
2: Hej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie w najbliższych latach powstanie około 9 km nowych ścieżek rowerowych. O szczegółach opowiemy w magazynie. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Koszalinie. Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej 1 jest już gotowa na przyjęcie dzieci. Także ten temat po południówce. Będzie też relacja z akcji Caritas, tornister pełen uśmiechu w Wilnie. Tam także dotarły wyprawki szkolne. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: A ty blacha posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Amanda Lear na koniec tej godziny. Coraz bliżej 15 jesteśmy, czyli w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne wydanie wiadomości.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Są zarzuty za atak na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Ciało Rosjanina znaleziono w Warszawie. Jest śledztwo prokuratury. Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany wraz z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił też dzisiaj premier Donald Tusk.
3: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie.
1: W piątek w okolicach dworca PKP para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Rosyjski opozycjonista został znaleziony martwy w Warszawie. Ciało Siergieja Własienko odkryto w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
4: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuratorę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Siergiej Własienko przyjechał do Polski po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Uzyskał azyl polityczny. Sekcja zwłok mężczyzny ma się odbyć jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie czy Pobierowie. W niektórych miejscach fale mają nawet 70 centymetrów. Tymczasem w górach ubywa turystów. Szczyt wyjazdowy do Zakopanego już za nami. Obłożenie pod Giewontem spadło o 30% i można wędrować po Tatrach bez tłumów.
5: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny.
6: Szczególnie, że się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
1: Po sierpniowym szczycie w stolicy Tatr wyraźnie spadły też ceny, średnio o 1/3.
7: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Ponad 130 tornistrów przekazali dzieciom z Wilna wolontariusze Caritas i Skauci Europy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Młodzież wraz z opiekunami przygotowała dla nich również spotkanie integracyjne przy parafii ojców franciszkanów w Wilnie.
8: Joanna Jabłońska, Skauci Europy. Czuć było, że to nasze wspólne bycie razem jest takie radosne, ubogacamy się sobą. Na pewno dla naszych dzieciaków to jest też bardzo ważna taka przestrzeń służby, bo tutaj o służbie się nie mówi, tylko się ją robi po prostu. Dużo emocji, były łzy, dziewczynka przyszła i się przytuliła do mnie i powiedziała, że bardzo dziękuję, bo takiego pięknego plecaka to ona jeszcze nie miała, więc warto.
7: Więcej w magazynie reporterów po godzinie 16. Jarosław Kotarski, nowym prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu, jutro obejmie stanowisko. Przez wiele lat kierował Unity Line, spółką związaną z grupą Polska Żegluga Morska. Był również wiceprezesem Żeglugi Polskiej. Przypomnijmy, poprzedni prezes zarządu Piotr Redmerski został odwołany 20 lipca. To w związku z zarzutami, jakie postawiła mu prokuratura regionalna w Szczecinie. Mężczyzna wraz z innym członkiem zarządu został oskarżony o działania na szkodę spółki w wysokości przekraczającej 8 milionów złotych. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Pogoda. W Ustce do końca dnia zachmurzenie zmienne, a na termometrach do 18 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I coś do pośpiewania, bo ten refren na pewno każdy słyszał. Już teraz Art Company i Suzana. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: promocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie w najbliższych latach powstanie około 9 km nowych ścieżek rowerowych. O szczegółach opowiemy w magazynie. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Koszalinie. Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej 1 jest już gotowa na przyjęcie dzieci. Także ten temat po południówce. Będzie też relacja z akcji Caritas, tornister pełen uśmiechu w Wilnie. Tam także dotarły wyprawki szkolne. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Koło brzeg obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

No przyjemnie i cofnęliśmy się do roku 86, to wakacje były, bo 30 czerwca dokładnie album True Blue Madonna został wydany. To jedna z najważniejszych płyt w historii popu. Sprzedała się wówczas rekordowo, bo w nakładzie 25 milionów egzemplarzy i też dedykowany był ten album ówczesnemu mężowi artystki, Seanowi Penowi. Dobry numer ten, jeszcze numer takich propozycji na 100% nie zabraknie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to cały czas mamy jeszcze wakacje. Jeśli wakacje od poniedziałku do czwartku w takim właśnie przedziale czasowym, prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki ze swoimi sterami, kto jak kto, no ale on na muzyce i miksowaniu zna się doskonale. Także róbmy sobie miejsce dzisiaj w naszych domowych salonach, no i korzystajmy z tego jak najwięcej. A z kolei weekend to piątek i sobota, aż do północy będziemy się bawili. Teraz po polsku Krzysztof Krawczyk. Byle było tak.

0: Rod Stewart, który sprawia, że no, te wakacje są przyjemniejsze, prawda? Dwa tygodnie jeszcze, tak cały czas bym zaokrąglał do pełnych, bo to dopiero wtorek przed nami, sierpniowych wakacji. Jeździcie po całym świecie, piszecie nam o tym, co nas bardzo cieszy. Przy okazji dostajemy także od was wiele, wiele zdjęć tego, jak spędzacie swój wolny czas. I to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że będziecie nam jeszcze wysyłali, bo do końca tego miesiąca, czyli przed nami jeszcze 8 pełnych tego typu dni, gdzie 3 razy w ciągu dnia dzwonimy do was, a wy wysyłacie nam swoje zdjęcia z urlopów, z tego, jak spędzacie swój czas. To jest często Polska, ale także często zagranica. Dzisiaj to na przykład był Marian i jego wypad do Norwegii, taki morsko-wędkarski, także z tego, co mówił, naprawdę fajnie spędzony czas. Radio+.pl, tam można w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji przesłać nam zdjęcie, jak spędzacie swój urlop, napisać krótkie pozdrowienie, trochę dobrej energii nam podrzucić. Na radio+.pl, na naszej stronie internetowej, tam warto zajrzeć już teraz, a my w nagrodę wysyłamy wam właśnie pocztówkę taką, jak to się kiedyś wysyłało, klasyczną, papierową. Jedna z podpisami naszymi, również są na niej pozdrowienia. Druga to zupełnie czysta pocztówka, którą komuś można w prezencie wysłać albo samemu sobie na pamiątkę zostawić. Oprócz pocztówek mamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary. Do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucamy. Także zapraszamy do zabawy, a za chwilę u nas Efron David i Manam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: W Koszalinie w najbliższych latach powstanie około 9 km nowych ścieżek rowerowych. O szczegółach opowiemy w magazynie. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Koszalinie. Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej 1 jest już gotowa na przyjęcie dzieci. Także ten temat po południówce. Będzie też relacja z akcji Caritas, tornister pełen uśmiechu w Wilnie. Tam także dotarły wyprawki szkolne. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Reklama.
10: And for love's sake, each mistake, oh.

0: To tylko tango i Manam na koniec naszego już wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za nie. Janek Pasterski, dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Reklama. Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemirackiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Miesiąc aresztu dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Ewakuacja w Krakowie, odnaleziono niewybuch. Powiemy też o pamiątkowych medalach księdza Romana Kotlarza. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi miesiąc w areszcie.
2: Z tego, co wiemy, prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówił wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Według węgierskich służb kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. W nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, 18 wciąż jest w węgierskich szpitalach. 20 osób wczoraj wróciło do kraju. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie. Przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To najprawdopodobniej bomba z czasów II wojny światowej. Dominika Baraniec.
3: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
1: Komunikacja miejska funkcjonuje bez utrudnień. Rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Ubiegłotygodniowy cyberatak na firmę MyDoctor może mieć długofalowe skutki, uważa profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
4: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo prosto można z jednej strony się pod nas podszyć, ale z drugiej strony ktoś, kto dysponuje tymi danymi, ma tyle informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
1: Profesor Marlena Sakowska-Baryła podkreśla, że warto zastrzec numer PESEL i dodaje, że trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które do nas dzwonią i powołują się na informacje o nas.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W starostwie powiatowym w Radomiu odsunięto tablicę pamiątkową ku czci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. Wręczono też medale dla osób, które wspierały inicjatywy służące zachowaniu pamięci o niezłomnym duszpasterzu. Wśród odznaczonych był biskup Marek Solarczyk.
5: Życzę każdemu, aby ten czas naszej refleksji i tych cudownych doświadczeń wpisanych w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza przyniósł umocnienie w tym, co jest bogactwem naszego życia, ale i wiary.
1: Za poparcie protestujących w Radomiu robotników SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nowy miejski żłobek w Koszalinie przy ulicy Słowiańskiej jest już gotowy na przyjęcie dzieci.
2: W tym miejscu powiem, że to jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy, czyli za kwotę z budżetu miasta około 2 miliony złotych postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni.
1: W Koszalinie podpisano umowy dotyczące budowy, rozbudowy i oznakowania 6 odcinków tras rowerowych o łącznej długości niemal 9 km.
3: Dzięki tej finalizacji tych kilku odcinków Koszalin będzie najbardziej spójnym pod względem rozwiązań komunikacyjnych dla rowerzystów miastem w naszym regionie i tego mogę tylko i wyłącznie pogratulować.
1: Ponad 130 tornistrów trafiło do dzieci z Wilna. Przekazali je wolontariusze Caritas i skauci Europy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
4: Uczucie jest fantastyczne. Dzieci są zadowolone, rodzice też.
5: Dzieci dzielą się z dziećmi i także uczymy nasze dzieci też dzielić się. Jeśli mają zbyt dużo i zawsze jest możliwość podzielić się.
6: Na pewno dla naszych dzieciaków to jest też bardzo ważna taka przestrzeń służby, bo tutaj o służbie się nie mówi, tylko się ją robi po prostu.
1: O tym wszystkim opowiemy przed godziną 17. Marcin Kieca, zapraszam na naszą wtorkową popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Koszalinie. Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej 1 jest już gotowa na przyjęcie dzieci. Placówka powstała w sąsiedztwie przedszkola numer 12. Żłobek zapewni miejsce dla 100 dzieci, które będą podzielone na 4 grupy. Każda z nich ma do dyspozycji własną salę zabaw, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku.
2: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Zakończyliśmy budowę żłobka. W tym miejscu powiem, że to jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy, czyli za kwotę z budżetu miasta około 2 miliony złotych postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Zlokalizowane to będą 4 grupy.

0: zimowy, który wszyscy Państwo pamiętają, przyszły mrozy w styczniu, a myśmy właśnie wtedy chcieli przystąpić do wykonywania płyty fundamentowej. Mrozy nas powstrzymały. To był kolejny element, który stawiał tą inwestycję, te tempo realizacji podkręcił jeszcze bardziej, niż to wynikało z pierwotnego harmonogramu. No, ale się udało. Tak jak Pan Prezydent powiedział, dzięki chyba od początku, to znaczy my wierzyliśmy. Wierzyliśmy, kiedy zobaczyliśmy tą ekipę młodych chłopaków, którzy wierzyli w swoje możliwości i faktycznie zrobili. Obiekt posiada wszystkie nowoczesne instalacje, ogrzewanie jest zrealizowane z węzła MEC, każde pomieszczenie jest klimatyzowane i wentylowane, mamy centralę wentylacyjną, możemy wentylację ustawić w każdym pomieszczeniu, w zależności od stopnia stężenia dwutlenku węgla regulować w każdym pomieszczeniu. To z takich tych nowocześniejszych instalacji. Oczywiście każde pomieszczenie ma opuszczone żaluzje, sypialnie, gdzie dzieci będą spały, można całkowicie zaciemnić, więc warunki do przebywania najmłodszych są bardzo dobre. I chciałem jeszcze podkreślić, że tak jak dobrze pracowało nam się z wykonawcą, to taki napiętny harmonogram wymusza również działanie pozostałych jednostek. Inwestycje prowadził oczywiście Wydział Inwestycji, ale również pozostałe jednostki miasta, służby miejskie, MEC, energetyka też nam bardzo pomogła.
1: Dorota Hałat, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Dzisiaj jak zobaczyłam po raz pierwszy ten obiekt na żywo, to jestem zauroczona nim. Powiem szczerze, że sama nie wierzyłam, że ten termin zostanie dochowany, bo wiem, jak długo proces inwestycyjny trwa, więc jestem tu pełna podziwu. Ja jestem pod wrażeniem obiektu. Pierwszy żłobek, który został wybudowany, zaprojektowany i wybudowany w ciągu 37 lat, więc widać, jakie nasze żłobki i jak ta sfera infrastruktury jest już przestarzała. Dlatego namawiam wszystkich Państwa, jeżeli macie dzieci w tym wieku, to zapisujcie się. Jeżeli spojrzycie na stronę internetową miasta, to dowiecie się, jakie tutaj będą zajęcia i jakie wrażenia mogą uzyskać dzieci. Ja dzisiaj przeglądając byłam zauroczona, bo ten żłobek może konkurować, a nawet bardzo przewyższyć jakość wszystkich żłobków w Koszalinie, łącznie z tymi prywatnymi.
2: Jakub Jantoszak.
3: Bartosz Domaszewicz.
2: Słuchajcie, no myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć, udało się. Myślę, że i pan prezydent, i pan dyrektor podkreślili, jak wymagający był to dla nas termin, bo 35 tygodni na zaprojektowanie oraz wybudowanie takiego obiektu to naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Myślę, że udało się to dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Wydziałem Inwestycji, ze wszystkimi inspektorami. Jest to chyba teraz najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym mieście. Także zapraszam też wszystkich rodziców, żeby tutaj swoje dzieciaki oddawali do placówki. Ja na pewno swojego synka też tutaj podrzucę.
3: Jako lokalni przedsiębiorcy i lokalne firmy bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Inwestycja ta wymagała bardzo dobrej organizacji na wielu poziomach. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie związane z technologii prefabrykowanej, aby móc stworzyć obiekt, który będzie służył przede wszystkim dzieciom, rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom Koszalina.
4: Wartość całego zadania to ponad 9 milionów 100 tysięcy złotych, dofinansowanie 7100, także dołożyliśmy 2 miliony z naszych budżetowych pieniędzy do realizacji tego żłobka. Żłobek jest budowany na w sumie 100 dzieciaków, w 4 grupach po 25 osób. Będzie catering, w przyszłości zmodernizujemy kuchnię w pobliskim przedszkolu i pobliskie przedszkole będzie, można powiedzieć, żywiło dzieci w przedszkolu i w żłobku. Taki jest plan. Dla zabaw oczywiście też dobudujemy wszystko w swoim czasie. Tak jak wszystkie pozostałe nasze żłobki, które mają już te place zabaw, skorzystaliśmy z programu, który, jak to sama pani minister mówi, narodził się w Koszalinie. Także teraz też oczywiście będziemy z tych pieniędzy korzystać, aplikować i zbudujemy tutaj plac zabaw oczywiście również. Kadra też jest zatrudniona. Kadra pochodzi z tych dwóch wygaszanych żłobków. Także wszyscy pracownicy zostali zagospodarowani i też tutaj będą pracowali w tym żłobku.
5: Nowy miejski żłobek to 820 m2 nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni. Zapewni opiekę dla 100 dzieci w wieku do 3 lat. Dzisiaj jeszcze do godziny 18 trwa w placówce przysłowiańskiej Dzień Otwartych Drzwi dla rodziców i opiekunów. Koszaliński żłobek miejski rozpocznie działalność we wrześniu.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Reklama.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko ma...

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana.

0: Koszalin Szczecińska 49.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
3: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Dziki jeans, niedostarcia, Wrangler Lee Outlet, Bańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy.
5: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie podpisano umowę na rozbudowę ścieżek rowerowych. Miasto otrzyma ponad 35 milionów złotych dofinansowania. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 42 miliony. Wybudowanych zostanie 6 odcinków tras, co da łącznie 9 kilometrów nowych ścieżek. Mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
2: Dwie umowy, no bo te ścieżki rowerowe są w dwóch etapach. W sumie dofinansowania blisko 35 milionów złotych na budowę kilku ścieżek rowerowych, które uzupełnią nasz system ścieżek rowerowych. Trwało to nieco, dlatego że musieliśmy zmienić strategię. Ona wymagała opiniowania i zatwierdzania, również decyzji środowiskowych, ale już jesteśmy gotowi. Miejsce, w którym się znajdujemy, też nie jest przypadkowe, dlatego że tutaj kończy się ta ścieżka rowerowa, która prowadzi z Koszalina, czy z tej może starej części Koszalina do Jamna, to oczywiście też jest częścią Koszalina. Ten odcinek jest bardzo niebezpieczny dzisiaj bez tej właśnie ścieżki rowerowej. Mamy prawie gotowy projekt na budowę tej ścieżki rowerowej. To jest w ogóle projekt nieco szerszy, bo projekt zarówno ścieżki, jak i drogi, z którego wyjmiemy, może powiedzieć, ten element rowerowy i zrealizujemy go w pierwszej kolejności. Ale ta ścieżka rowerowa to nie tylko do Jamna, również te umowy przewidują budowę ścieżki rowerowej do samego Łabusza, a także kontynuację ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż rzeki Dzierżęcinki i ona również będzie, tak można powiedzieć, zakręcała do Jamna. Cały czas liczymy na kontynuację realizacji ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym do jeziora Jamno, połączenia z naszym statkiem Julkiem i do Mielna, którym to już tym zadaniem zajmuje się marszałek Kowalik i liczymy, że te prace po prostu nieco przyspieszą i nabiorą takiego, można powiedzieć, bardzo charakteru i tempa. Też jeszcze oprócz tego, co wymieniłem, jeszcze ten system ścieżek rowerowych dopełni ścieżka, która biegnie w kierunku Lubiatowa i jedna w centrum miasta wzdłuż ulicy Monte Cassino.
3: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Pomorza Zachodniego wiedzą, że jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, o to, żeby były bezpieczne, żeby były przyjazne, to jest to jeden z moich kluczowych priorytetów w ostatnich latach i ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Tomasz Sobieraj, z którym od wiele lat właśnie na budowie tych ścieżek rowerowych wspólnie spędziliśmy. Tak pięknie dzisiaj kontynuuje nasze dzieło właśnie na terenie miasta Koszalin. Dzięki tej finalizacji tych kilku odcinków Koszalin będzie najbardziej spójnym pod względem rozwiązań komunikacyjnym dla rowerzystów miastem w naszym regionie i tego mogę tylko i wyłącznie pogratulować. Ja bardzo się cieszę, że ten system ścieżek wewnątrzmiejskich, który tworzy Koszalin, tak świetnie współpracuje z tymi szlakami rowerowymi, które my budujemy na Pomorzu Zachodnim w układzie północ-południe. Wschód-zachód. Dzięki tej ścieżce, o której mówił pan prezydent, będziemy mieli udrożniony wyjazd z miasta w kierunku północnym. Będziemy oczywiście robili wszystko, żeby połączyć, spiąć te ścieżki wraz z ścieżką po wale przeciwpowodziowym, o czym mówił pan prezydent. Bardzo się cieszę, że będzie można również bezpiecznie z Koszalina wyjechać na to, co w chwili obecnej rozwijamy, a więc szlak zamków i pałaców, tak go nazwaliśmy, a więc szlak, który ma połączyć docelowo Koszalin z Polanowem. To będzie na pewno wielka atrakcja turystyczna. To, na co chcemy stawiać właśnie budując ten zwarty ekosystem rowerowy na Pomorzu Zachodnim, to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, po drugie inwestycja w ich aktywizację, a więc w zdrowie tak naprawdę naszych mieszkańców, no i wreszcie po trzecie, last but not least, nie najmniej istotne, to jest budowanie atrakcyjności turystycznej i nawet tutaj jadąc widziałem kilku przynajmniej rowerzystów, nie na szczęście na autostradzie, ale bocznymi drogami jadącymi, tak zwanych sakwiarzy, którzy z sakwami przemierzają Pomorze Zachodnie, dlatego że jest u nas nie tylko pięknie, ale właśnie jest bezpiecznie i mamy najbardziej rozbudowany system ścieżek rowerowych w Polsce.
4: Pomorze Zachodnie to jest rowerowa stolica Polski i niezwykle dumnie patrzymy na to, kiedy przyjeżdżają do nas mieszkańcy z całej Polski właśnie z bagażnikami, na których mają rowery i to właśnie na Pomorzu Zachodnim spędzają miło czas, atrakcyjnie spędzając ten czas, ponieważ korzystają z naszej bazy ścieżek rowerowych. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym etapie zostało wybudowanych i oznakowanych blisko 1100 km tras rowerowych. W drugim etapie, który rozpoczęliśmy w roku 2025. Ten etap zakłada budowę kolejnych 400 km tras rowerowych właśnie na Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że właśnie miasto Koszalin, bliskie memu sercu, że akurat wpisuje się w tą bazę, w tą tendencję budowania tras rowerowych właśnie w mieście Koszalin, ale także na Pomorzu Zachodnim. To jest, szanowni państwo, 6 odcinków, które zostaną wybudowane na łącznie 9 km nowych ścieżek rowerowych w samym mieście Koszalin. Tak jak prezydent wspomniał, to jest ulica Monte Cassino, gdzie zostanie nieformalnie dopięty taki ring rowerowy Koszalina, jeśli chodzi o centrum miasta. To jest oczywiście ulica Lubiatowska, ale także od tego miejsca, w którym się znajdujemy, do przystani Jamno. Ścieżka rowerowa, czyli od przystani Jamno po wale przeciwpowodziowym aż do Mielna. Prace nad tą ścieżką rowerową trwają już od poprzedniej kadencji, natomiast z tego miejsca jestem w stanie zadeklarować, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, mamy wiele spotkań, tak żeby unormować przede wszystkim kwestie właścicielskie tych działek i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ogłosić w niedługim czasie przetarg na projektowanie, na dokumentację tej ścieżki. Właśnie po wybudowaniu tego pierwszego etapu, czyli 1100 km trasy rowerowych, do naszego regionu coraz więcej turystów właśnie przyjeżdża i korzystają z tych ścieżek, bo w roku 2024 z naszych tras rowerowych skorzystało 1,5 miliona rowerzystów. Rok później to już było 200 tysięcy więcej, czyli ponad 1 700 000 rowerów przejechało po naszych malowniczych trasach rowerowych.
1: Mówił wicemarszałek województwa Jakub Kowalik. Inwestycje przewidują budowę, rozbudowę lub oznakowanie odcinków tras dla cyklistów wzdłuż Alei Monte Cassino, od skrzyżowania z ulicą Kutrzeby do skrzyżowania z Fałata, od skrzyżowania z Fałata do skrzyżowania z ulicą Partyzantów, wzdłuż ulicy Lubiatowskiej, Jamnańskiej, ulicy Północnej i ulicy Starowiejskiej oraz od węzła drogi ekspresowej do skrzyżowania z ulicą Północną. Inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
0: Reklama.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Ponad 130 tornistrów trafiło do dzieci z Wilna. Przekazali je wolontariusze Caritas i skauci Europy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Młodzież wraz z opiekunami przygotowała dla nich również spotkanie integracyjne przy parafii ojców franciszkanów w Wilnie.
4: Bardzo się cieszymy, że młodzież z Polski przyjechała do nas, do Wilna. Regina Karpowicz, dyrektor franciszkańskiego Wilińskiego Centrum Kultury i Duchowości. To już kolejny raz, kiedy możemy realizować przyjęcie tej młodzieży w Wilnie w ramach projektu Polskie Dziedzictwo Wschód. Projekt ten jest finansowany przez Polską Fundację Narodową i cieszymy się, że młodzież tak chętnie do nas przyjeżdża. Przyjeżdża nie tylko uczestniczyć w naszym święcie, naszego kościołu, klasztoru franciszkańskiego, Zielna u Franciszkanów, ale to jest także projekt edukacyjny. Młodzież poznaje historię Polaków, którzy żyli, którzy teraz żyją na Wileńszczyźnie. Powiem, że dla miejscowych Polaków to jest bardzo ważne, bo żyjąc tu, powiedzmy, jako mniejszość narodowa na Litwie, jest bardzo ważne, że macierz o tobie nie zapomina, że właśnie Polacy żyjący w Polsce pamiętają o tych ludziach, którzy tu żyją, którzy zachowują kulturę, zachowują język, zachowują historię i czasami nie jest to tak proste. To tak może wyglądać, że tak, można zostawać Polakiem, ale mamy trudności w naszym życiu, bo jesteśmy tu mniejszością, więc kiedy tacy młodzi ludzie przyjeżdżają, czy przychodzą na zabawę do tych rodzin, do tych polskich dzieci tu w Wilnie czy na Wileńszczyźnie, ja widzę, jak się cieszą. To jest pamięć, to jest miłość okazana dla tych ludzi, którzy tu żyją.
5: Ewa Choranin, opiekun szkolnego koła Caritas w Robuniu. Przywieźliśmy plecaki wypełnione przyborami szkolnymi dla polskich dzieci, podarowane przez wolontariuszy, ich rodziny i wiernych z parafii.
6: Jakie wrażenia, jakie przeżycia?
5: Jak po głosie słychać, to było radośnie, wesoło i głośno. Jak to bywa w czasie integracji?
6: Ta akcja ma ogromny sens nie tylko dla tych, którzy są obdarowani, ale dla tych, którzy tu przyjechali.
5: Nasza grupa jest taka wiekowo rozciągnięta, bo oprócz wolontariuszy, którzy należą do szkolnego koła Caritas, przyjechały też ich mamy i babcie, takie osoby zaangażowane. I nie tylko po to, żeby tutaj przyjechać pozwiedzać, ale rzeczywiście przekazać tą tradycję i polskość, jaką w swoim życiu dostały te osoby od swoich przodków.
7: Adriana Kowalska się nazywam. Mam 12 lat i jestem z okolic Kołobrzegu z Ramlewa. Ogólnie to bardzo mi się podobało, też dużo dzieci ogólnie poznałam, bo przedstawiłam się po prostu. Dużo dzieci też chciało z nami rozmawiać, przychodziło do nas, pytało się, jak się nazywamy, czym się interesujemy po prostu i takie rzeczy.
6: A jakie dla ciebie znaczenie ma to, że angażujesz się w wolontariat?
7: Mamy fajne wycieczki, spędzamy dużo fajnego czasu, pomagamy też dzieciom, które na przykład nie mają, załóżmy, pieniędzy na plecaki, na jedzenie.
8: Mam na imię Alina.
6: I skąd pani jest?
8: Z regionu wileńskiego. Już nawet nie pamiętam, ile razy byliśmy od samych malutkich lat. Oczyszczamy do tego kościołu. Uczucie jest fantastyczne. Dzieci są zadowolone, rodzice też.
6: Pani pięknie mówi po polsku. Dzieci też pani uczy języka polskiego?
8: Tak, dzieci chodzą do polskiego przedszkola i do polskiej szkoły.
6: Dlaczego to jest dla pani ważne? Mieszkacie na Litwie?
8: Mieszkamy na Litwie, ale zawsze mówią, że czym więcej języków, tym dla nich będzie lżej żyć i po prostu staram się podtrzymywać polskość.
9: Jestem Elżbieta z Wilna. Dla mnie to fajne spędzenie czasu przy okazji, przy takim święcie Wniebowzięcia Maryi i atrakcja dzieciom i to motywuje jedno z drugim.
6: Otrzymały dzieci plecaki, wyprawki szkolne. Jakie ma to dla Was znaczenie, że jakieś rodziny z Polski przygotowały im te wyprawki?
9: Bardzo się cieszymy, że dzieci dzielą się z dziećmi i także uczymy nasze dzieci też dzielić się, jeśli mają zbyt dużo i zawsze jest możliwość podzielić się.
10: Ojciec Jarosław Rekwas, franciszkanin, rektor kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie i gwardian tutejszego klasztoru. Myślę, że przede wszystkim każdy gość, który przyjeżdża, jest darem. ci ludzie, tutaj szczególnie miejscowi, może nawet powiedzmy, teraz ta akcja tornisty to jeszcze może jest taka mniejsza, ale dwa razy w roku przyjeżdżacie, gdy jest ta paczka dla ubogich. I to jest po prostu, każda ta paczka to jest serce. I ci ludzie naprawdę potrafią to docenić i myślę, że to jest w takiej biedzie taka nadzieja. Taka kropla nadziei, że no zobacz, są jeszcze, którzy myślą i tak dalej. Myślę, że to jest piękna akcja i to jest na pewno, przede wszystkim myślę, że nadzieja. Zachęta do takiego bycia też dobrym dla tych ludzi, bo no przecież też o to chodzi. Często bieda wypływa z tego, że człowiek zamyka się na człowieka, a takie coś naprawdę otwiera.
11: Joanna Jabłońska, Skauci Europy. To było takie spotkanie się dwóch serc, które super się ze sobą czuły już od początku. I czuć było, że to nasze wspólne bycie razem jest takie radosne, ubogacamy się sobą. Na pewno dla naszych dzieciaków to jest też bardzo ważna taka przestrzeń służby, bo tutaj o służbie się nie mówi, tylko się ją robi. Po prostu wprowadza się w czyn. No i widzę, ile im to daje radości, naprawdę. Pochodzą z różnych środowisk, też te dzieci z Caritasu, czy od nas ze skautów. Każdy przywozi swoją historię, ale właśnie tutaj możemy doświadczyć czegoś, co jest dla nas wspólne. Możemy dzielić się sercem z innymi. No i ktoś kiedyś powiedział, że co się jesz, to zbierasz. No i właściwie dzisiaj zebraliśmy bardzo dużo, naprawdę emocje w sercu zabieramy ze sobą. Były łzy, dziewczynka przyszła i się przytuliła do mnie i powiedziała, że bardzo dziękuję, bo takiego pięknego plecaka to ona jeszcze nie miała, więc warto.
3: Wolontariusze Caritas i Skauci Europy podczas pobytu w Wilnie odwiedzili cmentarz na Roście, gdzie pochowane jest serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwiedzali również inne miejsca śladami polskich literatów i żołnierzy Armii Krajowej. Towarzyszyła im z mikrofonem Alicja Górska. I to wszystko dzisiaj. Marcin Kieca, dziękuję. Do jutra.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: A ty blacha posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
0: Reklama.
2: Za kilka dni kolejni pielgrzymi wrócą z Węgier po katastrofie autokaru. Mieszkańcy Głuchołaz są załamani, ponownie ich zalało. Powiemy też o jubileuszu Cystersów w krakowskiej mogile. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do Polski. Transport ma się odbyć w ciągu kilku dni. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Wojewoda podkarpacka Teresa Kuba-Schul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
4: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
3: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
5: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy na weselu w Wadowicach. 38-latek miał wtargnąć na imprezę i być agresywny. Został pobity, a po przyjeździe policji zmarł. Jutro zarzuty mają usłyszeć kolejne dwie osoby, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu tym brały dwie inne osoby, które nie zostały dotychczas zatrzymane, i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu. Osobom tym zarzuty zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym.
2: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. 2 lata po powodzi w Głuchołazach okolica ponownie została zalana. Kilkunastominutowa ulewa spowodowała, że woda płynęła ulicami, a mieszkańcy są załamani.
7: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, spychy i rozjeździli cały bał.
8: My kościmy roby, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto? Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
2: A urzędnicy przekonują, że na taką sytuację i taką ulewę nie dało się przygotować.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: W tym roku mija 75 lat od ponownego przekazania Cystersom wspólnoty parafialnej w krakowskiej mogile. Dekret w tej sprawie wydał kardynał Adam Stefan Sapieha w 1951 roku.
9: Przekazał Cystersom pod opiekę duszpasterską dotychczas prowadzoną przez księży diecezjalnych parafię mogilską. Ksiądz proboszcz, który był w parafii mogilskiej, przeszedł do nowo powstającej wtedy wówczas parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Czyżynach, a Mogiła, wspólnota parafialna mogilska, została przekazana pod opiekę Cystersom Mogilskim. Tak jest do tej pory.
2: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. W przyszły poniedziałek uroczystości odpustowe mszy świętej będzie przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.

0: Reklama.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Widziałeś go? Jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
6: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Serwis w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Premier zapewnia, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Są zarzuty po tragicznej eksplozji w Poznaniu. Powiemy też o procedurach bezpieczeństwa podczas pielgrzymek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, powiedział premier Donald Tusk, powołując się na ustalenia służb państw z regionu. Poseł PiSu jest poszukiwany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Michał Skolimowski.
2: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
3: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
2: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. Ich zaniedbania miały być główną przyczyną pożaru i eksplozji.
4: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
1: Mówił prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań Grunwald. 2 lata temu w pożarze zginęło 2 strażaków, a 11 zostało rannych. Ktoś poluzował śruby w samochodzie prezydent Gdyni. Koło odpadło od auta Aleksandry Kosiorek w czasie jazdy. Sprawę bada teraz policja. W rozmowie z Radiem Gdańsk prezydent Kosiorek powiedziała też, że już wcześniej otrzymywała pogróżki, a policja zaproponowała jej ochronę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wypadku polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje mnożą się pytania o bezpieczeństwo. Zapytaliśmy o procedury przy organizacji pielgrzymek.
5: Pielgrzymki muszą być organizowane zgodnie z przepisami prawa, przypomina Agnieszka Czesz-Mańkowska z Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego Nomada i wymienia, na co zwracać uwagę, kiedy decydujemy się na wyjazd.
6: Warto najpierw sprawdzić, czy dany organizator posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki. Taki wpis znajduje się na stronie Marszałka Województwa. Czy ten wpis jest ważny? Posiadanie właściwego i ważnego zabezpieczenia finansowego, to jest gwarancja ubezpieczeniowa, musi być zachowany odpowiedni czas pracy kierowcy.
5: Należy unikać nocnych przejazdów i wybierać biura z doświadczonymi kierowcami. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło, a 10 jest ciężko rannych.

0: Reklama. Nie chcesz być sam?
1: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
1: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Magia

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Kierowca autokaru zostaje na Węgrzech. Miesiąc aresztu dla mężczyzny. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Nie żyje jedna osoba. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie zostanie na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje, a druga jest poparzona. Pracownicy zostali rażeni prądem.
4: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
1: Mówił Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę, ma poparzoną rękę. Dokładne okoliczności badają mundurowi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro paliwa nieco podrożeją. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a za diesla 7,47. Reagujemy na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
1: A obniżka VAT-u do końca sierpnia będzie kosztować budżet państwa prawie 500 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. To w związku z 300. rocznicą kanonizacji jezuity. Papież Leon XIV podpisał dekret o możliwości uzyskania przez wiernych odpustu zupełnego.
6: Taki odpust można uzyskać, odwiedzając jedno z 16 wyznaczonych miejsc jubileuszowych związanych z życiem świętego Stanisława Kostki. Do sanktuarium w Rostkowie, miejscu urodzenia jezuity, zaprasza kustosz ksiądz Adam Chmielewski.
7: Ten odpust zupełny można uzyskać na warunkach zwykłych, czyli musi być sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Można go ofiarować za siebie, ale też za duszę wiernych cierpiących w czyśćcu.
6: Pełna lista miejsc jubileuszowych znajduje się na stronie diecezji płockiej. Rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki zakończy się 15 sierpnia 2027 roku.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Reklama.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet Laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Oto holenderski duet Fantastiki Costa Blanca, potem duet Ocalan i Hands Up. Będzie też grupa Cool and the Gang i Celebration.
2: Come.

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Kool & The Gang i Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Ria, tym razem w swoim kultowym hicie On The Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass.

Za nami grupa Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit Beach Boys Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala, będzie też Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

To był Savasz, a przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics z utworem Sweet Dreams, zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.